Kapłan.

Cześć. Jarek Michalski. Dobra, nie będziemy modulować głosu ani żadnych sobie jaj robić. Oprócz tego, że dzisiaj w audycji Przydźwięk, w której wita się Jarek Michalski w Radiu SAR, może wystąpić trochę dużo końcówek szyn. Z tej okazji dzień dobrejszy wszystkim. A to z tej okazji, że jakoś mi ostatnio coś padło na umysł z końcówką szyn. A tak w ogóle właśnie, a propos i tak w ogóle, może wy macie jakieś takie swoje zboczenia małe, jeśli chodzi o końcówki, albo coś lubicie mówić, jakieś takie ciekawe, różne dziwne słowa, udziwniać. W młodości może coś takiego wam zaszło, że tak jak ten z tą końcówką szyn, bo ja pamiętam, że to bardzo dawno, jakby mało jeszcze się nabijaliśmy z końcówek języka angielskiego, jeśli chodzi o szyn. Dlatego ja już nie będę mówił aktualnie i Tiver Incorporation jeszcze sobie pogra, dam mu szansę.

No, to było coś z końcówką na szyn. Tivery Corporation. A dzisiaj, co dzisiaj gramy? Dzisiaj będziemy grać bardziej tak różnie. Wszystko w ogóle będziemy dzisiaj grać. O, jakoś tak mnie naszło, że przelecimy po wszystkim, ale tak bardziej spokojniej. Bez żadnych mocnych i ostrych i technicznych, bardzo poważnie zagrań. A to z tej okazji, że ja jutro sobie jadę do domu i mam już wszystko gdzieś. Co prawda jeszcze jutro coś trzeba oddać. I prawdopodobnie wy też macie już wszystko gdzieś. Chociaż jeszcze 3 dni sesji, ale później zaczyna się walka. Trzeba się trochę odprężyć. A teraz znalazłem coś takiego, co się nazywa The Streets. Zespół już ma kilka lat, no może nie kilka lat. 2 lata temu wyszła ich dosyć fajna płyta debiutancka. Teraz chyba nic nie wydali. Zawojowali jedną płytą, wszystkim się spodobało. Podniecili się wszyscy, a oni już nic nie zrobili. No ale dobra, ta piosenka jest dosyć znana i lubiana przez niektórych, a przez niektórych pewnie nie. The Streets, We Become Heroes. Nie, to nie to. Moment. Teraz.

i nastąpiło małe przekłamanie w Winampie. No ale nic, wracamy znowu. Tam, co zaczynało grać, to pijama porno, ale nie będzie w tej audycji pijama porno. Nie z tego powodu, że je nie lubię, bo bardzo fajny zespół jest. Bardzo fajna porno pijama, ale z tego powodu, że po prostu audycja ta traktuje o czymś innym. Na przykład o Super Kolejderze.

A teraz dwie piosenki zespołu Underworld. Stare, też starocie, 99 rok, płyta Baku Fish. Akurat posłuchamy Jumbo, a później Push Downstairs. A to z tej okazji, że tak mi akurat wpadły teraz, a że pozytywne bardzo z nimi skojarzenia mam. Z pozytywnymi rzeczami mi się kojarzą. Na pewno każdy z was ma coś takiego, że dany kawałek wam się z czymś kojarzy, pozytywnie albo negatywnie. No, a ten akurat mi się kojarzy pozytywnie, mam nadzieję, że wam też. Albo nie, no to już zależy od was.

0: Dobra.
1: 23.13 i znowu wracamy do studia. Ja trochę pogadam i znowu wracamy do muzyki. Już 14 jest po 23. Mieliśmy za sobą 3 piosenki Underworld. Były 2, a później była jedna piosenka Flanger. Flanger też fajny zespół. W ogóle te same fajne piosenki lecą, z którymi są fajne skojarzenia. No i dlatego teraz Karsz, Kele i Kid Loco i będziemy się poruszać teraz w klimatach indyjskich. Już słychać to, że trochę takiego orientalizmu.

Test. No, to było Kid Loco. W tle jeszcze sobie tam pobrzmiewa jeden utwór Kid Loco, ale go nie puścimy. Teraz puścimy coś, o czym sam dużo nie wiem. Wiem tylko, że fajnie brzmi. Sky Juice się nazywa. Pochodzi z takiej jednej składanki, z której nawet nie pamiętam nazwy już. Ale super, super brzmi. A brzmi tak. Nazywa się jeszcze Pull Out.

0: 23:45 za kwadrans północ wybije. My krążymy wokół klimatów jazzowatych, new jazzowatych, bo za nami Quantic, przed nami miał też być Quantic, ale tak pomyślałem, że jednak nie warto. Ile można słuchać tego samego zespołu? Teraz będzie dżingiel, a później coś na szybko. Zaraz wymyślę.
1: Powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu i ogólnie duży uśmiech.
2: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie dla studentów. Wierzę, nie wiem.
3: Takie czerwone i z gałką.
4: No, ja na to tyle powiem.
5: Bez komentarza.
6: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
3: Ale fajnie by było, jakby miał pilocika.
4: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
3: Studencka Agencja Radiowa.
7: Tu Studencka Agencja Radiowa.
0: A wymyśliłem coś polskiego, skalpel. Flanger był ze stajni, Dziatun, skalpel też. Polacy, ale nie Dziatun. To taka wytwórnia.

23:50 i no i w tej chwili ja już będę się żegnał z... O, teraz fajny tekst leci. W podkładzie, w tej piosence. Szkoda, że zagłuszyłem. No ale dobra, to jeszcze go powtórzę później. To jeszcze na nim trochę pogadam. Co ja miałem? Aha, miałem się z wami pożegnać. Jarek Michalski, audycja Przydźwięk. Koniec, cześć i kropka czołem. Za tydzień nie wiadomo, czy będzie audycji, bo ja do domu jadę teraz sobie jutro i nie wiem, czy przyjadę, ale coś wykombinujemy, że na pewno coś będzie. O, i znowu ten tekst. Jeszcze raz. I w związku z tym 23:51 mogę jeszcze trochę porozmawiać, bo i tak utwór, który zaraz będzie to LTJ Bookiem, żeby się trochę zmieścił akurat do godziny północy, więc trzeba trochę będzie jeszcze go opowiadać. Ja już sam nie wiem, co mówię w tym momencie i w ogóle i cześć i dobra. Dlatego też i tu i teraz trzymajcie się ciepło, zaliczajcie wszystkie egzaminy, jeszcze kilka dni sesji zostało. Znowu mi się skończył ten utwór i ten tekst. Jeszcze kilka dni sesji zostało, więc na pewno dacie sobie radę i wszystko zaliczycie. Dobra, to jeszcze ten tekst i ta piosenka i koniec. I północ.

Lecz nagle imię gwałtownie Gioconda, lecz w oknie pustka mrowi cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk podcieni, tam gdzie bazyliki.

Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Biodra kręcą się jak wosk.

mglistą nocą.

kochanie, kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się

naszej ciszy, by bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie.

Witam wszystkich serdecznie. 22:34, sobota, 7 lutego, permanentna rewolucja się zaczyna. Zaczęliśmy utworem Piczemy Porno, permanentna rewolucja. I tak jak w zeszłym tygodniu, na początku trochę spokojniej, może później będzie ostrzej, ale ogólnie dzisiaj będzie bardzo spokojnie, bo playlisty sam nie wybierałem, a została ułożona z góry. I dzisiaj będzie nie moja muzyka, ale znaczy, klimat pozostanie ten sam, lecz muzyka nie będzie do końca moja. Więc zaczynamy od W moim ogrodzie. Oczywiście dub.

To był w moim ogrodzie DAP. Ja w studiu goszczę pomocniczkę, która pisuje wszystkim na IRC-u, więc zapraszam wszystkich chętnych do IRC-owania. A skoro już pozostaliśmy w takim klimacie bardzo regowym, to jeszcze raz DAP i nie wolno ufać.

No i teraz wracamy po długim secie dubowym. Kolejnym utworem, takim spokojnym, tak jak to zwykle bywa na audycji Permanentna Rewolucja na początku, jest utwór wykonywany przez grupę Happy Pills, nazywa się Telewizja. Jest to cover zespołu Kryzys, który działał w latach 79-81. Zgadza się? Nie? A w których latach? Nie wiadomo w których latach. No ale w każdym razie to było dawno temu i on sobie działał. I teraz powstała taka płyta, która się nazywa Tribute to Kryzys, na której artyści wykonują różne piosenki właśnie zespołu Kryzys. No i ta piosenka właśnie pochodzi z tego. Piosenka jest również na liście Studenckiej Agencji Radiowej. Zapraszam na głosowanie na stronie www.sarpggda.pl. Tam jest stosowny odnośnik do listy przebojów i tam można zagłosować na tę piosenkę. A teraz właśnie w permanentnej rewolucji Telewizja i Happy Pills.

No i to był zespół Happy Pills w utworze Telewizja. Więcej Happy Pillsu można sobie ściągnąć i posłuchać. Ogólnie trochę grają inaczej, bardziej żywo i szybciej niż tutaj w tym kawałku, ale to jest tylko cover. Dobra, pozostajemy w klimatach ogólnie o wiele bardziej, czyli pozostajemy w klimatach takich spokojniejszych. Ja chciałem powiedzieć, że moja towarzyszka dzisiejsza, ona się udziela tutaj, tylko w czasie, gdy ja mówię, to ona się nie udziela, a jak ja nie mówię i jest wszystko wyłączone, to ona się wtedy udziela. A poza tym, jeśli chciałby porozmawiać, to jest dostępna na ircu cały czas, klawiaturka na kolanach i pisze do was, klepie klawiaturę. Dobra, a teraz kolejny cover. Tym razem zespół, powiedzmy, nie nadaje się do tej audycji, ale piosenka się nadaje. Piosenka nazywa się No Woman, No Cry, a wykonawca to Fugees.

No to był Fugees in No Cry. W międzyczasie na YouTube został ogłoszony konkurs, czyli zostało podane pytanie, a ja ogłaszam konkurs. Kto to jest Mirosław Baka? Nagrody jak zwykle atrakcyjne. Na pewno coś się znajdzie. A póki co zostajemy ciągle w klimacie utworów Boba Marleya i teraz Jammin'.

No, my trochę sobie podżamowaliśmy. Chciałabyś ze mną podżamować? Nie słyszę odpowiedzi. Dobra, połowa audycji za nami. Wypadałoby się trochę rozkręcić, ale tej spokojnej muzyki jeszcze trochę jest. Ale żeby już tak totalnie nie zanudzać, to Gang Olsena z przystanku Woodstock.

No i to był gang Olsena. Już tutaj dokończy tylko parę harmonijek i już się zaraz kończy. 20 sekund, ale już nie będziemy tego słuchać. Teraz piosenka, która nazywa się jak? Dowiemy się? Dowiemy się czy nie? Nie dowiemy się. Dobrze, to ja powiem taką historię. Gdy moja dobra koleżanka, bardzo dobra koleżanka, najlepsza koleżanka usłyszała tę piosenkę, to bardzo jej się spodobała. Naprawdę jest świetna. Piosenka nosi tytuł Nie bój się żony, a wykonuje ją zespół Armia.

0: No i dodzwonił się do nas słuchacz. W ogóle to jest pierwszy telefon w audycji Permanentna Rewolucja. Konkurs został rozwiązany, więc czy rozwiązany, no jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo, czy udzielisz poprawnej odpowiedzi. A w ogóle przedstaw się na początek.
1: Dobry wieczór, mam na imię Jacek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Permanentnej Rewolucji.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, bo jest tylko jeden, tylko ja.
1: Słuchaczy.
0: Aha, przepraszam.
1: Myślałem, nie prowadzących. Ach, prowadzących też.
0: Pomyłka. Więc słucham twojej odpowiedzi.
1: A więc, jeśli dobrze pamiętam, pytanie brzmiało, kim jest Mirosław Baka, tak?
0: Dobrze pamiętasz. Pamięć cię nie zawodzi, widać, że jesteś studentem.
1: Oczywiście. I masz pamięć sesję. Mam perfekcyjnie wyćwiczoną. Mhm, ale ja chciałem odpowiedzieć, że Mirosław Baka jest polskim aktorem.
0: No brawo. A możesz coś więcej powiedzieć
1: jak,
0: o Mirosławie
1: Baka? Ja go widziałem w filmie, krótki film o zabijaniu.
0: A, zgadza się, oglądałem.
1: A w pozostałych
0: jeszcze... A nie podobał mi się, a podobał ci ten film?
1: Kolega mi podpowiada Demony Wojny. Czy mi się podobał? No, był bardzo wstrząsający.
0: No tak, no.
1: Tak,
0: taki brudny był, prawda?
1: Był bardzo taki naturalistyczny.
0: No, zgadzam się z tobą. Właśnie powiedziałem, taki brudny.
1: Obraz. No. No nie był to wesoły film.
0: Pierwsza scena mi tak bardzo utkwiła w pamięci z tym kotem.
1: Już nie pamiętam dokładnie.
0: No, taki był kot wiszący, powieszony.
1: No. A pewnie tak, pewnie zaraz na początku.
0: No,
1: pamiętam
0: początku.
1: Lepiej tego taksówkarza już.
0: A taksówkarza też dobrze pamiętam, no, ostry był.
1: No ale no, to nie wspominajmy.
0: Nie o tym mieliśmy rozmawiać,
1: tak,
0: masz rację.
1: Tak.
0: Dobra, to w każdym razie skontaktujemy się z drogą mailową i nagrodę przekażemy
1: pocztą. To ja zostawię swojego maila poza anteną, tak?
0: No, tak jest, oczywiście. Dobrze, a ja podam jakąś fajną muzyczkę, na przykład Blade Loki. Podoba ci się?
1: Oczywiście, no, dobra. Już nazwa mi się podoba, co dopiero muzyka.
0: No super, no to dobrze, że się tego daliśmy. To teraz Blade Loki, a my spotykamy się poza anteną.
1: Okej.

No i słuchacz się dodzwonił, odpowiedział prawidłowo na pytanie, a więc Mirosław Baka jest aktorem, a dokładnie aktorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Zgadza się? Nie słyszę odpowiedzi. Ale zgadza się, bo tak jest naprawdę. Ja to wiem. Byłem na sztuce jednej. Wspaniała sztuka. Dobra, teraz Bladeloki, wesoły kawałek.

No i blade loki się już skończyły. No a teraz będą stare kawałki, bardzo stare kawałki. Będą pochodziły z 80-tych lat albo nawet i późniejszych. Będzie to zespół Siekiera w piosence Idzie Wojna oraz zespół Brygada Kryzys w piosence Nie ma nic.

0: No i czas szybko leci, bo jak jest miło, to zawsze czas szybko leci. No, to będziemy kończyć audycję, a każda audycja kończy się kącikiem dla Lady M. I dzisiaj nie będzie wyjątku, mimo to, że jestem szczypany, gigotany przez całą audycję i powstrzymuję się od śmiechu. Muszę to zrobić, bo tradycji musi stać się zadość. Czy mogłabyś nacisnąć play?
1: Nie.
0: A to była ona. A piosenka nazywa się Łóżko, a wykonuje zespół Manam i jest dedykowana dla mojej Lady M. Proszę mnie nie gilgotać w momencie, kiedy będę śpiewał. Może się tak zdarzyć, że nie będę znał tekstu. Małgorzata, nie wypina języka.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Ostymaki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczał zgrzebne wózki kolorowe po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie jest popielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

Jeszcze dobra.

Jeśli chcesz, to ci opowiem, jak się w Boga pobawiłem. Otóż szliśmy lasem, ja tego człowieka prowadziłem.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

Kennedy. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

To był fragment soundtracku z rewelacyjnego filmu Lost in Translation. Zespół nazywa się Death in Vegas, a kawałek nazywa się Girls. Zresztą polecam nie tylko ten film, ale również i ten soundtrack, bo znalazło się na nim kilka bardzo, bardzo ładnych kawałków. No i teraz zespół, który podobnie jak kilka innych dzisiejszego wieczoru pojawia się tu po raz drugi. Tydzień temu pojawił się po raz pierwszy i dziś wraca. Blonde Redhead z płyty Misery is a Butterfly, najnowszej płyty tego zespołu, tego duetu. Kolejny kawałek, tym razem utwór rozpoczynający tą płytę, który nazywa się Elephant Woman, Blonde Redhead.

To był zespół Blond Red Head, który na pewno będzie jeszcze powracał w tej audycji. A teraz zespół, który mi się strasznie dobrze, który mi strasznie pasuje do Blond Red Head, Asobi Seksu. Kawałek, który nazywa się Walk on the Moon.

To był zespół Asobi Seksu, kawałek zatytułowany Walk on the Moon. I to już prawie koniec na dzisiaj. Została nam jeszcze jedna piosenka. Będzie to ostatni na dzisiaj kawałek zespołu Film School. Kawałek otwierający epkę Always Never, kawałek zatytułowany Miss Connection. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam oczywiście w przyszłym tygodniu, jak zwykle we środę o 23.30. Dobranoc.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
4: Nie brać łono i na argumentu.
2: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
2: że pisać jest trudno.
3: Ale...
2: Nie traktujcie jednak notatek
3: jak gdyby były?
2: No!
3: Jak gdyby były?
2: No! Na bruu! No!
5: One, two, three, four, one, two, three, go!

Ciepła krew, rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyny z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

0: pouvaient s'y trouver.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem